0: lights ni na mo paye no. Fa mo mo je face no. En hyehye kakra wo.
1: Unim se, imiani ayedi, ensu ayenum, enframa ayehome ne koni paduanu a.